0: Wtorek o poranku, 7 dzień lipca w kalendarzu i godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Radia Gra.
1: Przed nami gwałtowne załamanie pogody. Już od wieczora, ale szczególnie jutro przez Polskę przejdzie aktywny front atmosferyczny z ulewnym deszczem, burzami i bardzo silnym wiatrem. Miejscami może spaść nawet kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru przekroczą 100 km na godzinę. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na północy i w centrum kraju oraz nad Bałtykiem, gdzie możliwy jest silny sztorm. Warto już teraz zabezpieczyć balkony i ogrody i nie parkować samochodów pod drzewami oraz śledzić komunikaty IMGW. Jeśli nie musi w czasie przechodzenia najsilniejszych burz lepiej zrezygnować z podróży. Parlament Europejski na dzisiejszym posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Czego należy się spodziewać, podpowie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Debata może być wyjątkowo burzliwa. Zamiast o reformach i postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej, posłowie będą się spierać o Wołyń i pamięć historyczną. Natomiast podczas głosowania nad raportem największe szanse ma poprawka przygotowana przez europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Znalazła się ona w części dotyczącej procesu akcesyjnego Ukrainy i to wokół niej może powstać większość. Krytykuje ona decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia związanego z UPA i uznaje ją za niepotrzebną eskalację. Socjaliści zapowiedzieli poparcie tej poprawki, choć zgłosili też własną, łagodniejszą wersję. Natomiast europosłowie PiS-u złożyli poprawkę mówiącą, że UPA była organizacją odwołującą się do ideologii nazistowskiej.
1: Zakopiańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie wprowadzenia i zostawienia na Orlej Perci w Tatrach niepełnoletnich uczestników obozu sportowego. Przed tygodniem ratownicy TOPR zwieźli śmigłowcem 8 osób, które w czasie fatalnej pogody utknęły na najtrudniejszym tatrzańskim szlaku turystycznym.
3: W zależności od interpretacji organizatorowi obozu może grozić kara od grzywny do nawet 5 lat więzienia. Osobno po doniesieniach prasowych swoją kontrolę przeprowadziło kuratorium oświaty. W jej trakcie opiekun tłumaczył, że nie był to żaden wyjazd zorganizowany, a prywatny i dzieci były pod opieką rodziców.
0: Patrzymy za okna i niestety od samego rana widzimy dzisiaj chmury, deszczowe chmury, które będą nam towarzyszyć przez cały dzień w Toruniu. Od samego rana na termometrach zaś około 16 stopni, maksymalnie dzisiaj do 18-19, zatem dość podobnie warto mieć przy sobie parasol, bo przez cały dzień raczej większe prawdopodobieństwo deszczu, aniżeli przejaśnień. Nasze poranne informacje zarówno ze świata, z Polski, jak i te pogodowe są jak taki zastrzyk dobrej energii od samego rana, akurat do kawy. Oliwia Ciszewska, zapraszam na wspólną pobudkę.

Kto jest z nami od samego rana, pewnie już nieco rozkleił swoje zaklejone snem oczęta, ale jeżeli jeszcze się to nie udało, to dzień dobry, zapraszam, już wtorek, lecimy dalej. Za chwilę spojrzymy do naszego kalendarza i sprawdzimy, komu dzisiaj trzeba będzie złożyć życzenia.

Wtorek o poranku i hity pełne słońca. Tak można się budzić. A kto dzisiaj szczególnie będzie uśmiechnięty od samego rana? No taki Benedykt, Odo, Piotr, Józef, Lucjan, Saturnin, a także Antonin najlepszego. To właśnie dziś dzień waszych imienin. No i dzisiaj także wszyscy mogą świętować, bo myślę, że nie ma takiej osoby, która szczerze by odmówiła czekoladki. Światowy Dzień Czekolady w kalendarzu. Najlepiej. Wczoraj dzień pocałunku, dzisiaj dzień czekolady. Ja nie wiem, co nas jutro czeka.

0: o Moda Jake'u Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajake.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hura! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
3: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Zielono mi w głowie w ten wtorek od samego rana, dzięki muzyce na naszej antenie, ale także dzięki zdjęciom pięknych zielonych ogródków toruńskiej Starówki, na które możecie głosować na naszej stronie. Zapraszam, gra.fm. Gra.fm. Głosowanie trwa do 20 lipca. Poznamy już niedługo te najbardziej wyjątkowe i najbardziej zielone miejsca na toruńskiej Starówce. Myślę, że akurat wasze oko będzie najsprawniejsze, żeby to ocenić. Odsyłam was na naszą stronę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: kawałek, który jak czuję będzie hitem tych wakacji, Magnetic. Już teraz wybrzmiał na naszej antenie, a co jeszcze przed nami? Do godziny 7 będziemy bawić się razem z Bensonem Bonem, ale także pojawi się Mrozu i jego złoto.
1: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
0: Patrzymy za okna i niestety od samego rana widzimy dzisiaj chmury, deszczowe chmury, które będą nam towarzyszyć przez cały dzień w Toruniu. Od samego rana na termometrach zaś około 16 stopni, maksymalnie dzisiaj do 18-19, zatem dość podobnie warto mieć przy sobie parasol, bo przez cały dzień raczej większe prawdopodobieństwo deszczu, aniżeli przejaśnień.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca

0: Wakacyjne rano i dobrze, zapraszamy, hity pełne słońca u nas od samego rana. A jeżeli chcecie się trochę ochłodzić, no to być może rozglądajcie się za klimatyzowanym autobusem albo tramwajem w Toruniu, ponieważ jak czytamy w ostatnim poście naszego MZK, aż 84% taboru autobusowego ma klimatyzację. Choć niektórzy by powiedzieli inaczej, bo w trakcie gorączek było im po prostu za ciepło. No i z takiego też pięknego posta, który pojawił się w zeszły weekend, dowiadujemy się, że ta klimatyzacja jest, ale czasem jej skuteczność jest obniżona przez na przykład dużą liczbę pasażerów, przez częste otwieranie drzwi na przystankach, albo przez krótkie odległości między przystankami. Widzicie, my chcielibyśmy częstych przystanków, żeby nam się nieco wygodniej podróżowało komunikacją miejską, a to wychodzi, że to i tak będzie problem. Najważniejsze, że zimą nie mamy takich problemów.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Gramy i zbliżamy się powoli do godziny 7. Dzisiaj przypomnę Światowy Dzień Czekolady. Idealny dodatek do kawy. Takiej może nie za słodkiej, żeby ta czekoladka nam dopełniła. No i tak słodko, także zapraszam Was już teraz na horoskop, który chwilę po 7. A teraz czas na raport i prognozę pogody. Równo o pełnej.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
10: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
11: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
12: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
13: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
14: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest tu Politechnika.
16: Bo jest Politechnika Bydgoska.
17: Bo jest Politechnika Bydgoska.
18: Politechnika Bydgoska.
19: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
20: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
21: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
23: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
24: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
25: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
26: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
27: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.
0: Wtorek, 7 dzień lipca w kalendarzu, godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Na początku informacje dla kierowców. Przypominamy o remoncie ulicy Krasińskiego. Wczoraj drogowcy zamknęli dla ruchu odcinek od Kochanowskiego do Reja. Ta część prac zakończy się w poniedziałek, 13 lipca. Trwają również roboty na Świętej Faustyny. Ulica zmienia się na odcinku od Legionów do Kozackiej. Wymieniono już chodniki. Teraz wykonawca zrywa starą jezdnię. Na Koniuchach ciągle obowiązuje objazd przez ulicę Wielki Rów.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
10: Rusza kolejny etap modernizacji torowiska wzdłuż Konstytucji 3 Maja w Toruniu. Od jutra zostanie przywrócony ruch na skrzyżowaniu tej ulicy z Kosynierów Kościuszkowskich. Jednocześnie pojutrze zmieni się organizacja na skrzyżowaniu z Wyszyńskiego. Krzyżówka będzie częściowo zamknięta dla zmotoryzowanych. A co aktualnie dzieje się na torowisku tramwajowym na Konstytucji?
28: W ostatnim czasie wyłączony został ruch tramwajowy. Weszliśmy na cały odcinek z naszych robót. Wykonujemy roboty na pętli oraz na całym odcinku od Centrum Maciej do pętli olimpijskiej wraz z pętlą olimpijską.
17: Tutaj co chwilę były jakieś zmiany, wyłączenia na rondzie, posuwacie się dalej, ale też to się odbija na kierowcach.
28: Oczywiście, że tak. Niestety musimy na przejazdach wykonać nową nawierzchnię z płyt prefabrykowanych. Wiąże się to z koniecznością wyłączenia tych przejazdów przynajmniej na pewien czas, przynajmniej na czas montażu szyn tramwajowych, gdyż płyty możemy układać połówkowo, szyn już niestety nie i zalewać nie, więc na pewno jakieś utrudnienia dalej będą.
10: Mówił nam Paweł Głoszy, kierownik budowy, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Rząd chce uprościć przepisy podatkowe. Skorzystają przedsiębiorcy, ale także zwykli obywatele.
3: Kasy fiskalne będą mogły trafić na telefony. To jeden z wielu pomysłów deregulacyjnych. I jak tłumaczy minister finansów Andrzej Domański, konsument będzie mógł odebrać e-paragon zamiast tradycyjnego papierowego. Interpretacje podatkowe mają zostać ujednolicone, tak by nie pozostawały przestarzałe, gdy zmienia się podstawa prawna. Wszystkie pomysły deregulacyjne mają być gotowe do końca roku.
10: Mówił Igor Skrzypek.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
10: Zapraszam na raport sportowy, a w nim piłkarski mundial. Hiszpanie pokonali Portugalię i awansowali do ćwierćfinału. Przesądziła akcja rezerwowych w doliczonym czasie gry. Ferran Torres podał świetnie do Mikela Merino, a ten strzelił jedyną bramkę. To była ogromna ulga. Jeszcze kilka miesięcy temu z powodu kontuzji moja obecność tutaj była nie do pomyślenia, a teraz jestem na samym szczycie, przeżywam jedną z najszczęśliwszych chwil w mojej karierze. Mówił hiszpański pomocnik. Belgia nie dała szans Stanom Zjednoczonym, wygrywając 4-1. Dzisiaj już o 18:00 Argentyna gra z Egiptem, o 22:00 mecz Szwajcaria-Kolumbia. Na kolarskim Tour de France etapowe zwycięstwo Tadeja Pogaczara. Dla Słoweńca to 22. taki triumf na francuskim wyścigu. Tutaj najlepszy jest brytyjski sprinter Mark Cavendish. On wygrał 35 etapów wielkiej pętli.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: To pochmurny i deszczowy poranek w Toruniu. Dzisiaj na niebie raczej nie zobaczymy dużej ilości słońca. Ciągle będzie dokuczał nam momentami wiejący nieco silniej wiatr. Ciągle możliwe są przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 18 stopni. Warunki biometeo będą dzisiaj w Grodzie Kopernika niekorzystne.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Dzień dobry wszystkie śpiochy i witam wszystkich, którzy są ze mną od godziny 6:00. Mam nadzieję, że pierwsza kawa, herbata, śniadanie już wleciało, bo podobno najzdrowiej jest jeść godzinę po przebudzeniu. A teraz, żeby humor i apetyt dopisywał, Zara Larsson i Symphony. Niedawno na Openerze, a teraz już proszę, u nas w Radiu Gra Oliwia Ciszewska. Gramy!

0: Trochę słońca na antenie Radia Gra w ten wakacyjny poranek, a teraz już przejdziemy sobie do naszych kosmicznych spraw, ponieważ troszkę astrologii, troszkę wróżb nam się przyda. Przed nami bardzo aktywny dzień, księżyc znajduje się w znaku barana, no i możemy dzięki temu nadrobić wszystkie zaległości, a nawet zrobić szybkie porządki. To tak jak komuś się nie chciało wczoraj, od samego poniedziałku. Wieczorem za to poczujemy, że czas odciąć się od tego, co nas blokuje, a nawet co nas smuci. W takim razie dzisiaj się będziemy cieszyć. No a z takich bezpośrednich rad mam jedną dla strzelca. Pamiętaj o asertywności. No i jedną dla koziorożca. Zrób i policz, co się da przed południem, no bo potem kosmos przewiduje rozrywkę. No to powodzenia.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Energetyczne Single Ladies w wakacyjnym rano i dobrze. A skoro się trochę rozruszaliśmy, no to również pędem przejdziemy do sportowych tematów. Niestety Portugalia odpadła wczoraj z Mistrzostw Świata. No i po przegranej z Hiszpanią w 1/8 finału będą problemy. Selekcjoner reprezentacji Portugalii, Roberto Martinez, jest powszechnie krytykowany przez fanów za wynik drużyny. No a kibicom nie pozostaje nic innego, jak tylko na razie popłakać sobie razem z Cristiano za utraconą szansę na mistrzostwo. Na razie w ćwierćfinałach meldują się Francja, Maroko, Belgia, Norwegia, Anglia i wspomniana już Hiszpania, której to obywatele dzisiaj z pewnością zasłużyli na nieco dłuższą siestę.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Libral Car. Prosto i ekologicznie. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
2: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
1: Chodzi mi o te wypieki.
2: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Po reklamie.

0: Dobre poranne granie w całym Toruniu. Lubimy się przyglądać temu, co się pojawia w naszym mieście. Między innymi z okazji festiwalu Łopot pojawiają się nowe anielskie murale. Mirek Górzyński skończył ostatnio swój mural na chełmińskim przedmieściu. Można go oglądać dokładnie przy ulicy Szosa Chełmińska 31/35 na ścianie przy targowisku. No i również w tym samym miejscu już 10 lipca, czyli w najbliższy piątek o 17:00 wystartuje finałowy przejazd rowerowy szlakiem tegorocznych murali Łopotu. Jeżeli jeszcze nie kojarzycie tego festiwalu, to kolejna druga edycja. No i tak co roku będziemy mieć coraz piękniej i bardziej kolorowo pomalowane nasze miasto. 10 lipca, zapamiętajcie tę datę, wtedy będzie można już poznać wszystkie piękne anielskie murale.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dawdok, Fezo i Zark, How Does It Feel? To wybrzmiało na antenie Radia Gra, a przed nami jeszcze pocztówka z wakacji. To do godziny 8 pojawi się jeszcze na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
3: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
4: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
3: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
4: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
3: Razem twórzmy piękną i zieloną toruńską starówkę. Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
7: To pochmurny i deszczowy poranek w Toruniu. Dzisiaj na niebie raczej nie zobaczymy dużej ilości słońca. Ciągle będzie dokuczał nam momentami wiejący nieco silniej wiatr. Ciągle możliwe są przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 18 stopni. Warunki biometeo będą dzisiaj w Grodzie Kopernika niekorzystne.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.

dobre poranne wtorkowe granie i jak najlepsze tematy. Jeżeli nie słyszeliście o tym, co się dzieje w świecie polskiego show biznesu, to między innymi pani dziennikarka Joanna Racewicz zaskoczyła ostatnio wszystkich, ogłaszając, że wzięła ślub, ale sama ze sobą. Spokojnie, to nie do końca zmiana stanu cywilnego, a taka symboliczna ceremonia, która miała być wyrazem samoakceptacji i zakończeniem ważnego etapu pracy nad sobą. Dziennikarka podkreśliła, że jest to część projektu poświęconemu rozwojowi osobistemu. No i jak widać, w sezonie ślubnym można powiedzieć tak na wiele sposobów. A w tym przypadku przynajmniej nie było kłótni o to, kto wybiera muzykę na pierwszy taniec.

0: takim rytmie zbliżamy się już powoli do godziny 8. Nasi dziennikarze już stoją w blokach startowych i są gotowi, żeby przedstawić nam najważniejsze informacje z regionu, z Polski i ze świata. Sprawdzimy także prognozy pogody, bo te mogą nas dzisiaj lekko zaskoczyć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media.

0: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
3: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Po reklamie.
6: Na zegarach już godzina 8, czas na kolejny raport Radia Gra.
7: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Tablice LED na A1 ułatwią życie kierowcom. Takie rozwiązanie pojawi się na autostradzie na odcinku między Toruniem a Gdańskiem. W serwisie o poranku jest z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
8: Tablice pojawią się za każdym węzłem drogowym na odcinkach międzywęzłowych. Ich zadaniem będzie szybkie informowanie kierowców o bieżących zdarzeniach oraz utrudnieniach, które mogą mieć wpływ na płynność ruchu i bezpieczeństwo podróżnych. Wprowadzenie takiego rozwiązania to część szerszego projektu, który skupia się na poprawie bezpieczeństwa w miejscach powstawania zatorów, które są szczególnie niebezpieczne w okresie remontów na autostradzie. Prace te potrwają do 2028 roku i obejmują modernizację infrastruktury oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań dla podróżnych.
9: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
7: Ruszyły prace remontowe w toruńskiej elektrociepłowni. PGE Toruń przygotowuje instalacje do kolejnego sezonu grzewczego. Mieszkańców czekają utrudnienia. 15 lipca od 9 do 17 nie będzie ciepłej wody we wschodniej i centralnej części Torunia, między innymi na Rubinkowie, Skarpie, Jarze, Jakubskim Przedmieściu, Starówce czy Chełmińskim Przedmieściu. Drugi etap tego remontu w sierpniu.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Są nowe unijne wymogi dla samochodów. Od dzisiaj każde nowe auto musi mieć 4 dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Bez tego żaden model nie wjedzie na drogę.
10: To bardziej zaawansowane automatyczne hamowanie awaryjne, system wykrywający rozproszenie lub senność kierowcy, ulepszony asystent utrzymania pasa ruchu oraz rozwiązania lepiej chroniące pieszych i rowerzystów. Bez tych systemów auto nie zostanie zarejestrowane. Bruksela liczy, że nowe przepisy ograniczą liczbę wypadków.
7: Mówiła Katarzyna Szymańska-Borginio.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Czas na raport sportowy. Polscy koszykarze bez porażki w pierwszej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. W 6 meczu odnieśliśmy 6 zwycięstwo. W Krakowie biało-czerwoni wygrali z Holandią 92-84. Najwięcej punktów dla naszej drużyny rzucił Kamil Łączyński. 18, w tym 6 celnych rzutów z dystansu. Przed tym meczem Polski Związek Koszykówki poinformował o przedłużeniu umowy z trenerem Igorem Miliciciem. Zostajemy w świecie basketu. Pamiętacie Sheikha Mbodża? To jeden z byłych graczy Twardych Pierników, ulubieniec kibiców, który bardzo dobrze wspomina swój pobyt w Toruniu. Udzielił on wywiadu portalowi z krainy NBA i przyznał, że Toruń jest dla niego wyjątkowym miejscem. Co więcej, Mbocz utrzymuje nawet kontakt z Łukaszem Wiśniewskim czy Obim Trotterem. Przyznaje, że od czasu do czasu obserwuje także to, co dzieje się w OBL.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
7: Sporo chmur na niebie. Synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów deszczu. Dobrze mieć dzisiaj przy sobie parasol. W ten wtorek słońca na niebie będzie bardzo mało, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 18 stopni. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
6: Mam nadzieję, że humory dopisują od samego rana. No chyba, że komuś jest nieco trudniej, to zapraszam, zostańcie ze mną. Do godziny 9 jeszcze razem budzimy się wspólnie. Oliwia Ciszewska, zapraszam. A tę godzinę zaczynamy energicznie z Katy Perry na antenie Radia Gra.

Mam nadzieję, że sięgnęliście już po coś słodkiego do kawy. Przypominam, dzisiaj Światowy Dzień Czekolady. Można świętować na legalu. Skoro już jesteśmy w temacie słodkości, to sezon na jagodzianki trwa w najlepsze, a w tym roku ich zakup można świętować na legalu. Skoro już jesteśmy w temacie słodkości, to sezon na jagodzianki trwa w najlepsze, a w tym roku ich zakup

0: wręcz produktu premium. Jeszcze chwila, przy kasie usłyszymy, zapłaci pan kartą, gotówką, czy może jednak bierzemy dzisiaj na raty?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Welcome to Saint-Tropez. Jeżeli ktoś pomyślał w tej chwili o wakacjach, to zazdroszczę. My tutaj razem spędzamy te wakacje w Polsce, jeszcze u nas na miejscu. No i możemy między innymi bawić się, przeglądając media plotkarskie. Trochę już o tematach ślubnych było dzisiaj, ale w świecie polskiego show biznesu zrobiło się głośno znowu ze sprawą Filipa Heizera, ponieważ prezenter potwierdził, że przygotowania do ślubu z jego narzeczoną Bianką są już w zaawansowanym etapie, a ceremonia ma się odbyć w najbliższych miesiącach. Media już przynajmniej od kilku dni żyją tym tematem, zwłaszcza, że para od początku wzbudza sporo emocji, a według doniesień o planach ślubnych część bliskich narzeczonej miała dowiedzieć się właśnie z mediów. No jeśli tempo przygotowań się utrzyma, to pozostaje już tylko jedno pytanie. Kto szybciej dowie się o samym ślubie? Media czy zaproszeni goście?

0: Moda Jake'u Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajake.pl.
1: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
7: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
6: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
7: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
6: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
8: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra. Oh, oh, oh.

0: Hity pełne słońca od samego rana w Radiu Gra. Chcielibyśmy, żeby tych promieni było jak najwięcej, ponieważ między innymi na oficjalnym profilu na Facebooku naszego miasta pojawiło się wczoraj takie pytanie. Gdzie spróbujemy najlepszych lodów w Toruniu? No i się zaczęło. Mam wrażenie, że tutaj walka o swoje lodowe przekonania jest większa niż na mundialu. Dobrze, że o smaki nikt nie zapytał, bo tutaj dyskutować to można by kolejne godziny. Najważniejsze jest to, że lody można jeść zarówno w gorący letni dzień, jak i pochmurny, jak dziś, na poprawę humoru. I o tym pamiętajcie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: to są prawdziwe hity pełne słońca. Sorry Papi, na antenie Radia Gra. Przed nami jeszcze trochę takich hitów. El Perdón i Calvin Harris pojawią się jeszcze do godziny 9.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
1: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
3: To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
12: Sporo chmur na niebie. Synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów deszczu. Dobrze mieć dzisiaj przy sobie parasol. W ten wtorek słońca na niebie będzie bardzo mało, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 18 stopni. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
13: To jest Radio Gra.

Wakacyjne rano i dobrze. Zbliżamy się już powoli do godziny 9, ale zanim to i kolejne informacje na naszej antenie, to jeszcze szybka wzmianka o tym, że susza hydrologiczna w Polsce niestety postępuje. Ostrzeżenia IMGW pojawiają się już dla połowy kraju. Obecnie obowiązuje ponad 60 alertów, między innymi dla odcinków Wisły, Odry oraz kilku mniejszych zlewni. Poziom wody w rzekach spada, no a sytuację wyjątkowo nie ułatwiają wysokie temperatury, które mieliśmy jeszcze niedawno, no i brak większych opadów. Dlatego cieszymy się dzisiaj z deszczu i wyczekujemy go w kolejnych prognozach, a szczegóły już o 9:00.

0: Zbliża się wielkimi krokami godzina 9. Wraz z nią kolejny raport prognoza pogody na antenie Radia Gra i oczywiście nasza tradycyjna zmiana warty, dzisiaj znowu kobieco przed południem i to mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że również i wy zostaniecie z nami jak najdłużej. Już za chwilę kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
5: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
6: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
4: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
14: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
15: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
16: Ale duża.
17: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
16: To co?
17: To do Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
21: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
20: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
21: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
20: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
21: Paulina Sykut-Jerzyna
20: i Krzysztof Ibisz.
22: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
16: Po reklamie.
0: Godzina 9, czas sprawdzić, co się wydarzyło wokół nas. Raport Radia Gra. Zaczynamy.
23: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Miasto oddało decyzję w ręce mieszkańców. Chodzi o Krasińskiego w Toruniu. Było wiadomo, że po remoncie ulica będzie jednokierunkowa, ale nie zapadła decyzja, w którą stronę pojadą auta. Mieszkańcy mogli w czerwcu wypełnić ankietę. Opublikowano raport podsumowujący te konsultacje. Zagłosowało 255 osób. 59% z nich chce wariantu A, by Krasińskiego jeździć od Reja do Kochanowskiego. 34% chce, by ruch odbywał się jednak w drugą stronę. Teraz czekamy na oficjalne zatwierdzenie nowej organizacji ruchu przez miasto i MZD.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
23: W Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu wystartowała wystawa Eden Grzegorza Wełnickiego. Artysta prezentuje fotografie inspirowane podróżami do Maroka, Kijowa, Włoch, Kiribati czy na warszawski dworzec Śródmieście. Prace balansują między dokumentem a intuicją.
24: Ten Eden, to przysłowiowy Eden, to tak naprawdę hotel, w którym zamieszkałem, w którym pomieszkiwałem, że tak powiem, w tranzycie na wyspę Ventotene, więc ten Eden nie ma nic wspólnego z tym Edenem, który znamy, że tak powiem, kulturowo. To opowieść o podróży, jest to fotograficzna opowieść o podróży, o emocjach, o osobach, które spotkałem, o śladach, które zostawiły we mnie te spotkania, ale nie tylko z osobami, ale również też z miejscami, które odwiedziłem.
23: Mówił Radiu Gra Grzegorz Wełnicki. Wystawa w CSW w Toruniu potrwa do 30 sierpnia.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
23: Od października zeszłego roku Polacy muszą zwracać plastikowe butelki do specjalnych automatów. W takim razie jak w naszym kraju sprawdza się ten system?
10: Już widać, że to zaczęło działać. 1,6 miliarda opakowań objętych tym systemem zostało zwrócone. Co ważne, ta liczba rosła z każdym miesiącem coraz szybciej, więc widać, że coraz więcej co miesiąc oddajemy tych opakowań.
23: Mówił Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
23: To deszczowy wtorek w Toruniu. Przelotnie padać może dzisiaj praktycznie przez cały dzień. Słońca możemy na niebie nie zobaczyć zbyt wiele. Będą dominować chmury. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą w Toruniu 17, może 18 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: Wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Nasz dzisiejszy radiowy poranek uważam za zakończony i niezwykle udany. Oliwia Ciszewska, dzięki wielkie za dziś. Zostawiam was w dobrych rękach Natalii Kawałek. No i zaśpiewamy sobie już teraz wspólnie na koniec. Tina Turner, You Simply The Best. Do usłyszenia, pa!

Ewa Farna daje znak, żeby zacząć nieustające wakacje. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, zaczynamy nasze przedpołudniowe spotkanie. Wtorek może być lekko kryzysowy, szczególnie jeżeli wczoraj po południu albo wieczorem podjęło się kilka złych decyzji, na przykład, że obejrzy się ten jeden odcinek serialu więcej i nagle zrobiła się druga w nocy. No, teraz trzeba za to płacić, ale spokojnie, kawa w dłoń i jakoś to będzie. Taki jest plan, żeby przez wtorek po prostu przebrnąć. I kto wie, może po drodze urządzić sobie jakąś drzemkę? Muzycznie, już za chwilę, będzie to możliwe.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy
7: jest. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Dawid Podsiadło z numerem o złamanym sercu, ale z numerem też, który skomponował specjalnie na swój sezon stadionowy. Trasa stadionowa Dawida Podsiadło za nami, ale kawałek sezon został na dłużej. I bardzo dobrze, bo to bardzo przyjemne granie jest. Od tego macie Radio Gra, żebyśmy wam właśnie takie fajne, klimatyczne numery podrzucali. A teraz mam właśnie propozycję. Myślę, że całkiem przyjemną. Chwila relaksu, chwila odpoczynku. Poczujecie teraz bryzę, poczujecie trochę słońca i poczujecie od razu, że życie robi się piękniejsze. No są takie numery, które mają w sobie odrobinę magii. Son of Jamaica. Już teraz.
1: To jest Radio Gra.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and ramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream,

0: Życie jest kwiatem. Życie jest piękne jak kwiat. To Ace of Base, Live as a Flower w Radiu Gra Toruń. No co tu dużo mówić, hity pełne słońca i tyle. Pozytywnie nas nastrajające na wtorkowe przedpołudnie. A możemy sobie troszeczkę poprawić humory. To jest coś, co może, no dobra, nie wszystkim poprawi humory, ale tym, którzy są zdolni, najzdolniejsi, najlepsi. Bo Toruń będzie nagradzał najlepszych absolwentów. Uwaga, jeżeli czujecie, że to wy jesteście tymi dobrymi absolwentami, to koniecznie zaglądajcie na oficjalną stronę miasta. Macie jeszcze tydzień. Wnioski o 2000 zł można składać tylko do 14 lipca, więc drodzy absolwenci, zaglądajcie. Oficjalna strona Torunia czeka na was. No i pieniądze czekają przy okazji też. To jest ten jeden moment, kiedy się okazuje, że człowiek uczył się nie tylko dla siebie. No, dla kasy czasem też.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl+.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Po reklamie.
2: To deszczowy wtorek w Toruniu. Przelotnie padać może dzisiaj praktycznie przez cały dzień. Słońca możemy na niebie nie zobaczyć zbyt wiele. Będą dominować chmury. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą w Toruniu 17, może 18 stopni.
3: To jest Radio Gra.

0: można było poczuć odrobinę nostalgii. Sydney Pollack i PZ i Otwieram Wino, numer, który ukochali sobie twórcy komedii romantycznych w Polsce, bo powracał jak bumerang. Ale cóż, no są takie numery, do których po prostu się wraca. My za chwilę po prostu wrócimy do grania, ale wcześniej podrzucimy wam najnowszy raport punktualnie o 10:00. Słyszymy się z naszymi dziennikarzami. Zostańcie blisko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: o Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl. Po reklamie.
1: I mamy 10:00 na zegarach, czas na ten najnowszy raport. Posłuchajcie naszych dziennikarzy.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Będzie przerwa w dostawie ciepłej wody w Toruniu. Od tych informacji zaczynamy raport. PGE przystępuje do prac remontowych w elektrociepłowni. Chodzi o przygotowanie instalacji do kolejnego sezonu grzewczego. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Roboty oznaczają krótkotrwałe wyłączenia źródła ciepła, a to z kolei przekłada się na okresowe przerwy w dostawie ciepłej wody. Pierwszy etap pracy zaplanowano na 15 lipca w godzinach od 9 do 17. W tym czasie ciepła woda nie będzie dostępna dla odbiorców we wschodniej i centralnej części Torunia. To osiedla na Skarpie, Rubinkowo, Mokre, Jakubskie Przedmieście, Jar, Starówka, Osiedle Młodych, Chełmińskie Przedmieście oraz Osiedle Tysiąclecia.
4: Dzieje się na drogach.
2: Przenosimy się do podtoruńskiej gminy Łysomice. Do końca lipca kierowcy muszą liczyć się z czasowymi ograniczeniami w ruchu drogowym na ulicy Kościelnej w Popowie Toruńskim. Zalecany jest objazd drogą wojewódzką nr 552 oraz drogą krajową nr 91. Szczegółów szukajcie na Gra FM.
4: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
2: Teraz w raporcie informacje ze świata. 4 unijne kraje chcą złagodzenia planowanego przez Brukselę zakazu wjazdu na teren wspólnoty rosyjskich żołnierzy i weteranów walczących przeciwko Ukrainie. Zakaz znalazł się wśród propozycji kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji.
5: Największe zastrzeżenia mają Francja i Włochy, a uwagi zgłaszają także Hiszpania i Austria. Pytają, kto i na jakiej podstawie będzie potwierdzał udział Rosjan w wojnie. Nieoficjalnie mówi się też, że kraje południa Europy obawiają się wpływu nowych ograniczeń na turystykę. To właśnie Francja, Włochy i Hiszpania wydają dziś Rosjanom najwięcej wiz turystycznych.
2: Mówiła Katarzyna Szymańska-Borginią.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
2: 17, może 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia, niekorzystne warunki biometeo, dużo chmur na niebie. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Deszczowy wtorek, przelotnie może dzisiaj kropić praktycznie przez cały dzień. W środę na niebie w Grodzie Kopernika będzie już nieco więcej słońca.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
1: Jeżeli zastanawiacie się, która jest godzina, ja wam powiem. To jest godzina odpowiednia na drugą kawę. Chwila po 10:00, hity pełne słońca w Radiu Gra, męskie granie orkiestra. Z nimi zaczniemy.

0: Takie smaczki lubimy wam podrzucać. Numer prosto z lat 80. Michael Bedford, More Than A Kiss. W Radiu gra Toruń. Takie przyjemne granie, hity pełne słońca. Mamy dla was przez cały dzień i całą noc przy okazji też. Tymczasem podpowiedź, jak można miło spędzić lipiec, co zrobić, żeby wasze dzieciaki miały fajne zajęcia, niekoniecznie jadąc daleko. Można wybrać się po prostu do toruńskiego zoo, bo tutaj właśnie dzisiaj startują wakacyjne warsztaty. Okazja do tego, żeby poznać dietę zwierząt, wspólnie przygotowywać posiłki dla zwierzaków z naszego toruńskiego zoo, a niektóre gatunki będzie można także samodzielnie nakarmić pod opieką pracowników. Bardzo fajne zajęcia dla dzieciaków od 5 do 12 roku życia. I od razu mówię, można się zapisywać, są jeszcze miejsca, ale liczba tych miejsc jest ograniczona, więc jak najszybciej zaglądajcie na oficjalną stronę zoo w Toruniu i zapisujcie swoje maluchy, bo to są zajęcia, które z całą pewnością mają ochotę przeżyć w te wakacje. Bez problemu swoje dzieciaki odciągniecie od komputera.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 80.

0: 3% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24,39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

zakochać się na parkiecie. Takie rzeczy są jak najbardziej możliwe, szczególnie kiedy grają numery takie jak ten Usher i Pitbull DJ Got Us Falling In Love. No czasem tak się życie układa na parkiecie i poza parkietem również. Tymczasem zobaczymy, jak nam się życie będzie układało pogodowo, kiedy zrobi się trochę cieplej, kiedy wróci słońce. Czy możemy dzisiaj liczyć na to, że pogoda będzie dla nas łaskawa? Najnowsza prognoza już za parę chwil.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
4: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo-Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
6: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Po reklamie.
11: 17, może 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niekorzystne warunki biometeo, dużo chmur na niebie. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Deszczowy wtorek. Przelotnie może dzisiaj kropić praktycznie przez cały dzień. W środę na niebie w Grodzie Kopernika będzie już nieco więcej słońca.
12: To jest Radio Gra.

0: Całuśne przeboje nam się trafiają coś dzisiaj w Radio Gratoruń, ale to jest chyba jakiś taki dobry prognostyk. Kto wie, może jakieś fajne całusy wam się dzisiaj przydarzą. Tego wam życzę. Artemas, I like the way you kiss me w Radiu Gratoruń. A teraz uwaga, co w Toruniu będzie się działo? No, niezła gratka dla tych, którzy są fanami fantastyki i to polskiej fantastyki, ale myślę, że wielu nawet może śmiało powiedzieć, że najlepszej fantastyki na świecie. No bo umówmy się, Wiedźmin to jest taka seria, która podbiła nie tylko Polskę, podbiła cały świat. Możemy być dumni, że Wiedźmin jest nasz polski. No i właśnie, pisarz, twórca cyklu o Geralcie z Rivii odwiedzi Kopernikon w Toruniu. Andrzej Sapkowski pojawi się we wrześniu u nas. Będzie okazja, żeby się z nim spotkać, także jeżeli macie chęć, to zapiszcie sobie datę od 18 do 20 września. Koniecznie musicie zostać w Toruniu, nigdzie nie wyjeżdżajcie, bo właśnie wtedy będzie okazja, żeby z Andrzejem Sapkowskim się spotkać. Po więcej szczegółów odsyłam was na naszą stronę, tam o wszystkim bardzo dokładnie piszemy, gra.fm. Tutaj znajdziecie szczegóły.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
12: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Po reklamie.
16: Mamy 11. Mamy w studiu naszych dziennikarzy, więc posłuchajmy najnowszego raportu.
17: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Rusza kolejny etap remontu torowiska wzdłuż Konstytucji 3 maja w Toruniu koło Szpitala Dziecięcego. Od jutra przywrócony zostanie ruch na skrzyżowaniu tej ulicy z Kosynierów Kościuszkowskich. Jednak pojutrze zmieni się organizacja ruchu na krzyżówce z Wyszyńskiego. Skrzyżowanie będzie częściowo zamknięte dla kierowców.
18: Jak długo potrwają te prace jeszcze? Na jakim etapie jesteście?
19: Te prace potrwają jeszcze do końca wakacji. Na torze B. Będzie to do końca wakacji wszystkie roboty powinny być pokończone na torze B i będzie przywrócony ruch tramwajowy od 1 września. Na drugim torze roboty będziemy prowadzili równolegle, aczkolwiek drugi tor zostanie udostępniony w terminie późniejszym po wakacjach.
17: Mówił Paweł Gosz, kierownik budowy, a rozmawiała z nim nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Zmieniamy temat. Ruszyły prace remontowe w toruńskiej elektrociepłowni. PGE Toruń przygotowuje instalację do kolejnego sezonu grzewczego. W związku z tym mieszkańców czekają utrudnienia. 15 lipca od 9 do 17 nie będzie ciepłej wody we wschodniej i centralnej części Torunia, między innymi na Rubinkowie, Skarpie, Jarze, Jakubskim Przedmieściu, Starówce czy Chełmińskim Przedmieściu. Drugi etap remontu odbędzie się w sierpniu.
20: Wiadomości ogólnopolskie.
17: 1 600 000 000 opakowań objętych systemem kaucyjnym zostały już zwróconych od początku działania programu. Z każdym miesiącem ta liczba była coraz wyższa.
21: To będzie na koniec roku najważniejsza liczba, na którą czekamy, czyli tak zwany procent odzysku. Naszym celem jest 77%. Wszystko wskazuje na to, że ten cel osiągniemy, ale pewność zyskamy dopiero po zebraniu danych gdzieś pod koniec roku.
17: To był Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dziś ma być maksymalnie do 18 albo 19 stopni. Przed nami kolejne pochmurne godziny w naszym mieście, a parasole dzisiaj zdecydowanie warto mieć pod ręką. Do tego utrzymuje się ten dość silny wiatr.
16: Witam po 11 i zapraszam za godzinę na kolejny raport, a teraz zapraszam na konkretną porcję grania. Hity pełne słońca w Radio Gra. Dzień dobry, po 11 Natalia Kawałek po tej stronie radia. Do 13 jestem z wami.

0: Redbox for America w Radiu Gra Toruń. To był numer dla Ameryki, a teraz zróbmy coś dla swojej małej ojczyzny, zróbmy coś dla Torunia. No i trochę coś dla siebie przy okazji. Zapraszam Was na naszą stronę gra.fm. To tutaj cały czas możecie głosować na zielony ogródek toruńskiej starówki. W tym roku napłynęła do nas rekordowa liczba zgłoszeń, ale to tylko od Was zależy, który ogródek będzie uznany za ten najpiękniejszy, najbardziej zielony, ten, do którego najbardziej lubicie wracać. Zaglądajcie na naszą stronę. Widzę, że te głosy już powoli zaczynają się rozkładać. Wczoraj były jeszcze tak, wiecie, dosyć równo porozkładane, a dzisiaj coraz bardziej łamią się te procenty. Więc zaglądajcie gra.fm i wybierajcie ten najpiękniejszy waszym zdaniem ogródek. Jesteśmy bardzo ciekawi waszego zdania.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expo.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
2: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
3: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
4: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
5: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
6: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
7: Bo jest tu Politechnika.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Politechnika Bydgoska.
1: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
11: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.

0: 7 do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: To są hity pełne słońca i pełne sportowych emocji. Shakira i Burna Boy, Daj Daj w Radiu Grab. A teraz uwaga, wielka kontrola w smażalniach nad Bałtykiem. Po kontroli okazało się, że nad polskim morzem około 12% klientów dostaje inną rybę niż ta, która pierwotnie została zamówiona. Więc moi drodzy, jak zawsze, najbezpieczniej brać po prostu filet.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
0: Chociaż i tu jest ryzyko, że nie będzie fileta, a będzie no w zasadzie sama panierka. Tak to się zdarza w tych smażalniach, ale no bez narzekania to nie ma prawdziwych wakacji, prawda? A narzekać na rybę to chyba nie najgorzej. Ważne, żeby na pogodę nie narzekać i na muzykę nie narzekać też. A na to u nas narzekać nie możecie. ABBA i Dancing Queen już teraz.

0: pełne energii.
1: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Dziś ma być maksymalnie do 18 albo 19 stopni. Przed nami kolejne pochmurne godziny w naszym mieście, a parasole dzisiaj zdecydowanie warto mieć pod ręką. Do tego utrzymuje się ten dość silny wiatr.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Kawał historii, kawał polskiej historii grania. Prawie do nieba to Robert Chojnacki. No i ten wokal, Piasek, oczywiście. To są piękne wspomnienia z tym numerem, na pewno wielokrotnie budowane. No ale właśnie, a propos tego deszczu, który pojawił się w piosence, ile go będzie w najbliższych dniach? Sprawdzamy już za chwilę, za moment najnowsza prognoza pogody, a wcześniej punktualnie o 12:00 raport z miasta. Posłuchajcie, co przygotowali nasi dziennikarze. To już za moment.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Chojnu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
12: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: O reklamie.
3: 12. Samo południe, wtorkowe południe. Sprawdzamy więc ten najnowszy raport. Posłuchajcie.
4: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Zaczynam od informacji dla kierowców. Trwa remont Świętej Faustyny na toruńskich Koniuchach. Drogowcy działają na odcinku od Legionów do Kozackiej. Wymieniono już chodniki, teraz wykonawca zrywa starą jezdnię. Na Koniuchach ciągle obowiązuje objazd przez Wielki Rów. Więcej szczegółów na Gra FM.
5: Kultura w Radiu Gra.
4: W Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu została otwarta wystawa Eden Grzegorza Wełnickiego. Artysta prezentuje fotografie inspirowane podróżami w różne zakątki świata. Ekspozycja jest dostępna do 30 sierpnia.
6: Dla mnie to są pewne widoki, ślady, tak jak już przedtem mówiłem, które zostawiło we mnie światło, czyli to, co mam takie poczucie, niesiemy ze sobą, czyli po takiej interferencji fal osobliwości, czyli po takim spotkaniu dwóch fal, którymi jesteśmy, powstaje obraz, który prezentuję Państwu. Także zapraszam serdecznie, żeby razem pochodzić, powspominać swoje podróże. Skłaniam też do, mam nadzieję, że skłoni to też Państwa do pewnej refleksji na temat relacji międzyludzkiej, ale też relacji między osobami a miejscami, więc mam nadzieję, że to dla każdego ten Eden będzie czymś innym.
4: Mówił Grzegorz Wełnicki, autor wystawy.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Jeszcze dziś na biurko premiera powinien trafić plan uzdrowienia służby zdrowia. Donald Tusk na jego przygotowanie dał minister zdrowia kilka dni. W przeciwnym razie Jolanta Sobierańska Grenda może stracić stanowisko.
7: Jak twierdzi poseł Łukasz Osmalak z Polski 2050, godziny Jolanty Sobierajskiej-Grendy są policzone.
8: Kuluary mówią, że pani minister straci swoje stanowisko.
7: Co ciekawe, taki scenariusz przewiduje też opozycja.
9: Żadnej reformy nie przygotowuje się z dnia na dzień. Brzmi to jak zapowiedź do dymisji.
7: Usłyszałem od wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Niewykluczone, że po spotkaniu z ministrami premier ogłosi swoją decyzję co do przyszłości Jolanty Sobierajskiej-Grendy.
4: To był Kacper Wróblewski.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
4: To pochmurny i deszczowy dzień. W naszym mieście parasole, więc warto mieć pod ręką. Do tego utrzymuje się silny wiatr, który obniża nam odczuwalną temperaturę. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może jeszcze w ciągu dnia spadać. Warunki biometeo są niekorzystne.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: A więc tak jest, mamy wtorkowe popołudnie, dopiero raczkujące, ale jednak już jest parę minut po 12 i to cały czas nieustające wakacje w Radiu Gra. Cześć, dzień dobry po 12, Natalia Kawałek z wami jeszcze do 13, a to już Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: To Just Five i Kolorowe Sny w Radiu Gra. No jeżeli chodzi o Kolorowe Sny, to tego wam jeszcze nie życzymy. Jest na to jeszcze odrobinka za wcześnie, ale życzymy wszystkiego pięknego i wszystkiego dobrego tym, którzy obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Benedykt, Odo, Piotr, Józef, Lucjan. Wszystkiego dobrego, panowie. Niech wam się wiedzie, niech wam się szczęści. 7 lipca i nie tylko. Swoją drogą, z ciekawości zerknęłam, kto jeszcze dzisiaj znany się urodził. Joachim Lamża, Mariusz Drężek. No to są ważne twarze, jeżeli chodzi o polskie kino. Niejedną scenę dramatyczną, ale i bardzo komediową nam dostarczyli. Także panowie, pozdrawiamy, ściskamy, całujemy. Wszystkiego dobrego również. Przy okazji, swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale osoby urodzone 7 lipca są to osoby ambitne i nieprzeciętne i też uważają, że są stworzone do wielkich rzeczy, do życia w dostatku, w luksusie. Tego wam życzymy, żeby wam się to właśnie działo w życiu. Luksus, oczywiście, na to zasługujecie, jak my wszyscy zresztą. Przy okazji, jeżeli dzisiaj nie obchodzicie ani imienin, ani urodzin, to nic straconego, tak czy siak. Mamy powód do świętowania i to bardzo słodki, bo obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Czekolady.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost.

0: Słuchawki do biegania? Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: wakacyjny hit, taki kojarzący się z zachodami słońca na plaży i z imprezami pod gołym niebem, kiedy jest już ciepło i fantastycznie. Axwell Ingrosso, oni wiedzą, jak zrobić taki klimat. More Than You Know w Radiu Gra Toruń. A jeżeli wy szukacie atrakcji w Toruniu właśnie na ten okres wakacyjny, to dobra wiadomość jest taka, że sporo takich atrakcji na nas czeka. I to każdego dnia, nie tylko w weekendy. Toruń, lato, zabawa i wy. To jest cykl wydarzeń, koncertów, wystaw, kina letniego, warsztatów czy wydarzeń sportowych, które są organizowane przez nasze miasto. No i każdego dnia cała masa bezpłatnych zajęć jest organizowana. Na niektóre trzeba się zapisać, ale na wiele wcale nie. Po prostu wystarczy przyjść. Gdzie tego wszystkiego szukać? Opcje macie dwie. Możecie na szybko zaglądać na gra.fm, czyli naszą stronę, gdzie mamy dla Was całą masę podpowiedzi, albo na oficjalną stronę, gdzie codziennie pokazuje Wam się pełna rozpiska ilovetoruń.pl. Tutaj możecie szukać szczegółów.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A w temacie słońca coś jeszcze od siebie dorzucamy. Another 54 Ultra. Talk to you w Radio Gra Toruń.

0: Annie Lennox i jej przepis na to, jak wylądować na SOR-ze, które może się później skończyć poznaniem miłości swojego życia. Może jakiś przystojny lekarz albo lekarka tam na was czekają, ale proponuję jednak nieco mniej drastyczne rozwiązania. Jednak spacerowanie po rozbitym szkle, nic przyjemnego i no goić się to będzie raczej długo. Annie Lennox za nami w Radiu Gra, a przed nami najnowsza prognoza pogody. Co nas czeka, jakie są przewidywania naszych synoptyków, to sprawdzamy już za moment.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
10: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
11: Po reklamie. To pochmurny i deszczowy dzień. W naszym mieście parasole, więc warto mieć pod ręką. Do tego utrzymuje się silny wiatr, który obniża nam odczuwalną temperaturę. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może jeszcze w ciągu dnia spadać. Warunki biometeo są niekorzystne.
12: To jest Radio Gra.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: optymistycznie. Mood na róż to się musi dobrze skończyć. Jonathan, Bledka i Gibbs z numerem Róż. To ostatnie, co dla Was mam na dzisiaj. Natalia Kawałek, pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze przedpołudnie i kawałeczek popołudnia. Jutro też się słyszymy od 9 z hakiem, także dobrego wtorku Wam życzę, dobrego popołudnia, a za chwilę Marcin Wiśniewski się Wami zaopiekuje. No i też obiecał, że przygotował dla Was bardzo dużo dobrego grania. Tak na powodzenie, żeby ten wtorek szybciutko i pięknie nam mijał.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A na koniec dorzucę jeszcze coś dla tych, którym marzy się drzemka w pracy, albo mają urlop i na drzemkę w ciągu dnia mogą sobie pozwolić. Reggae Nights to dla Was.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
4: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
3: Chodzi mi o te wypieki.
4: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
3: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Kto zwalcza ból?
11: Wundary!
10: Kto?
11: Wundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki i wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
16: Po reklamie.
17: To wtorek, 7 lipca, na zegarach 13, czas na kolejny raport Radia Gra.
18: Ucieczka bydła z gospodarstwa pod Toruniem. Od tego tematu rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Według informacji zebranych przez naszych dziennikarzy, bydło francuskiej rasy słynącej z wysokiej jakości mięsa przebywało na pastwisku w okolicach Chełmży. Z nieznanych jeszcze powodów doszło do spłoszenia byków, które wydostały się poza teren gospodarstwa. Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, do tej pory odłowiono kilkanaście sztuk, ale akcja służb cały czas trwa. Po 12 pojawił się oficjalny apel starostwa powiatowego w Toruniu. Służby porządkowe oraz weterynaryjne wspólnie z właścicielem hodowli prowadzą intensywne działania mające na celu odnalezienie i zabezpieczenie zwierząt. Zbiegłe byki są koloru białego i czerwonego. Jak informują służby, mogą przemieszczać się zarówno pojedynczo, jak i w większym stadzie. Mieszkańcy regionu proszeni są o wzmożoną czujność, szczególnie w okolicach pól, dróg i terenów zielonych. W przypadku zauważenia zwierząt na terenie gmin Chełmża czy Łysomice, należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc na numer alarmowy. Zmieniamy temat. Tablice LED na autostradzie A1 mają ułatwić życie kierowcom. Takie rozwiązanie pojawi się na odcinku między Toruniem a Gdańskiem. Prace mają potrwać do 2028 roku. Więcej o nich powiemy za godzinę.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
18: To będzie na koniec roku najważniejsza liczba, na którą czekamy. Tak o działającym od kilku miesięcy systemie kaucyjnym mówią przedstawiciele Ministerstwa Klimatu. Do tej pory zwrócono już 1 600 000 000 opakowań.
0: No jest to dodatkowa czynność, trzeba wrócić do sklepu, ale też no pamiętajmy, że przyszliśmy z tego sklepu z tymi butelkami, co znaczy, że potrafimy jakby przenosić butelki. To jest też kwestia, myślę, że tak na końcu naprawdę przyzwyczajenia. Widać to w innych krajach, gdzie podobne systemy były wdrażane wcześniej i to już działa zupełnie naturalnie.
18: To był Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
18: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian, nadal na niebie sporo chmur, bez szans na przejaśnienia. Do tego deszcz ma utrzymać się właściwie przez cały dzień w naszym mieście i także ten dość silny wiatr.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
17: Co z tego, że za oknami bardziej jesienna niż wakacyjna aura, będzie lepiej, zresztą już w pracy też widać końcówkę dnia, będzie dobrze, a muzycznie nawet jeszcze lepiej. Pointer Sisters, a później Bausa, Mariusz Składanowski, dzień dobry, zapraszam do 18:00. A tak jeszcze a propos tej nieplanowanej wielkiej ucieczki z gospodarstwa w naszym powiecie, apelujemy, żebyście sami nie uprawiali korridy. A to już zapowiadana ekipa The Pointer Sisters.

0: Fragment Tokas Miracle w Radio Gra. Przypominamy, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Czekolady, a mieszkańców Torunia pytaliśmy o to, jaka jest ich ulubiona.
1: Ja najczęściej sięgam po czekoladę mleczną. Uwielbiam.
2: Żadnych szaleństw?
1: Mogą być rodzynki, drobna pistacja.
2: Ja sięgam po każdą, którą mam w zasięgu, niestety.
3: Nie ma żadnej ulubionej.
2: Ale jak jestem w sklepie, to najczęściej kupuję z nadzieniem truskawkowym.
3: Pana tu widzę, wciąga loda, a jaką wciąga pan czekoladę, jak pan ma okazję?
4: Mam białą, jedynie biała, a najlepiej jak jest z wylkami kokosowymi, to już jestem sprzedany.
0: Okazuje się, że każdy lubi inną, ale ważne, że łączy nas czekolada. Mam nadzieję, że z muzyką jest podobnie. Po przerwie Damiano Dawid, a później George Harrison.
5: Reklama.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
11: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
12: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
11: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
13: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
14: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest tu Politechnika.
16: Bo jest Politechnika Bydgoska.
17: Bo jest Politechnika Bydgoska.
18: Politechnika Bydgoska.
19: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
20: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
21: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
22: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
21: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
23: Ale duża.
24: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
23: To co?
24: To do Media Expert.
25: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
23: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
26: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

0: dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: George Harrison w wakacyjnym radiu gra. Tak się składa, że początek tegorocznych wakacji pod znakiem mundialu. A dziś czekają nas jeszcze dwa ważne pojedynki. O 18:00 Argentyna zagra z Egiptem, zaś o 22:00 Szwajcaria z Kolumbią. A wiecie, co jest najciekawsze, że dzisiaj znowu Polacy nie przegrają, ba, nawet nie stracą bramki. I to jest dobra okazja, żeby zapowiedzieć kolejne radosne hity na naszej antenie. Kygo, Save My Love, a później Bellini, Samba de Janeiro.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Po reklamie.
12: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Nadal na niebie sporo chmur, bez szans na przejaśnienia. Do tego deszcz ma utrzymać się właściwie przez cały dzień w naszym mieście i także ten dość silny wiatr.
13: Please don't stop the music.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: radio gra Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Ta sama Kasia z zespołu Kwiat Jabłoni, która pojawi się już na początku września w ramach kolejnej edycji festiwalu Nada. Ten, przypomnijmy, 4 i 5 września. No i można powiedzieć, że ból po zakończeniu wakacji jakoś szybko uda nam się ukoić, bo na scenie pojawią się Koma, Igo, Myslowic, Kacperczyk, wspomniana Kasia Sienkiewicz, ale także Kasia Lins, Karela Dust, Waluś, Kraksa Kryzys, Daniel Godson, Liwka, Nene Heroin czy Omasta. Przypominamy także, że Radiogra jest patronem medialnym tego wydarzenia, a zapowiedzi kolejnych gwiazd festiwalu możecie spodziewać się co sobotę na naszej antenie oraz na naszej stronie Gra FM.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: planety pełne słońca.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
14: Po reklamie.
15: Jest 14, to wtorek 7 lipca. W Radiu Gra zapraszamy na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
16: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Tablice LED na A1 ułatwią życie kierowcom. Takie rozwiązanie pojawi się między Toruniem a Gdańskiem. O szczegółach nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Tablice pojawią się za każdym węzłem drogowym na odcinkach międzywęzłowych. Ich zadaniem będzie szybkie informowanie kierowców o bieżących zdarzeniach oraz utrudnieniach, które mogą mieć wpływ na płynność ruchu i bezpieczeństwo podróżnych. Wprowadzenie takiego rozwiązania to część szerszego projektu, który skupia się na poprawie bezpieczeństwa w miejscach powstawania zatorów, które są szczególnie niebezpieczne w okresie remontów na autostradzie. Prace te potrwają do 2028 roku i obejmują modernizację infrastruktury oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań dla podróżnych.
16: Zmieniamy temat. 166 interwencji, 81 mandatów, 44 blokady na koła i 13 pouczeń. To wyniki weekendowej wspólnej akcji Policji i Straży Miejskiej w Toruniu na terenie Starówki, poinformował magistrat. Funkcjonariusze głównie kontrolowali przestrzeganie przepisów dotyczących parkowania. Słuchacie raportu? Prawie 4 miliony osób skontrolowała w ciągu ostatniego roku Polska Straż Graniczna na przejściach z Niemcami i Litwą. Zdecydowana większość dotyczyła niemieckiego odcinka granicy.
18: Straż Graniczna odmówiła wjazdu niemal 2000 osób. Ponad 1200 cudzoziemców przekazano w trybie tzw. readmisji uproszczonej, czyli tylu migrantów próbowało nielegalnie przekroczyć granicę i odesłano ich do państwa, z którego przybyli. Większość tych przypadków dotyczyła granicy z Litwą. To przede wszystkim obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, a także Uzbekistanu i Tadżykistanu. Polskie służby zatrzymały blisko 120 osób podejrzewanych o pomoc w organizowaniu nielegalnej migracji.
16: Informował Jakub Rybski.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
16: Dzisiaj w Toruniu parasole zdecydowanie warto mieć pod ręką, padać może właściwie przez cały dzień. Do tego na niebie przewaga chmur, bez szans na przejaśnienia, a na termometrach maksymalnie do 19 stopni. Utrzymuje się też dość silny wiatr. Jutro może być trochę cieplej, maksymalnie do 21 kresek na termometrach, ale także może popadać.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
15: No kiedy, jak nie w dniu czekolady, Belgia miała pokonać Stany Zjednoczone. Słodka jest to wygrana. Ciekaw jestem tylko, jak słone będą teraz sankcje prezydenta Stanów Zjednoczonych na belgijskie produkty. A u nas już teraz Dawid Podsiadło, Sezon, a później klasyka z Norwegii. Aha, Take On Me. Ilu z was stawia teraz na ostateczny sukces Norwegów?

0: Snap the Power. Oj, ona też może nam dać odrobinę siły, pod warunkiem, że jest gorzka, a jedzona w małych ilościach i z dużą zawartością kakao korzystnie wpływa na nasze zdrowie. W za dużych ilościach zdecydowanie szkodzi. Dzień czekolady dziś w kalendarzu, a my o ulubione pytamy tych największych ekspertów, czyli toruńskie dzieciaki.
1: Ja najbardziej lubię czekoladę mleczną. Taka to jest słodka i się łatwo rozpuszcza w buzi.
2: Nie, Adaś, też jest taka fajna z orzechami, bo wtedy coś chrupie i jest ciekawiej. Nie lubię gorzkiej. No, jest za poważna dla mnie.
3: Chyba najlepiej, jak dostanę kawałek czekolady po obiedzie.
2: Albo w nagrodę. Wtedy smakuje jeszcze lepiej. Kocham czekoladę.
0: Słodko jak za sprawą czekolady zrobi się na naszej antenie, także po przerwie będą i Taylor Swift, i Robin Schulz.
4: Reklama. Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Uwielbiam spotkania.

0: Ja przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście.
1: Przeglądamy się najciekawszym wakacyjnym propozycjom na dziś. Jeszcze do 16:00 otwarty basen szkolny przy 3 LO przy ulicy Raszei. Wejście nieodpłatne na podstawie ważnej legitymacji szkolnej dla dzieci i młodzieży toruńskich szkół. Trwają także wakacje z piernikami. Tu zapraszamy do godziny 18:00 do Muzeum Toruńskiego Piernika. W programie także warsztaty wypiekania pierników oraz zwiedzanie ekspozycji. Jak co dzień od 12 do 20 odbywają się zajęcia na Orlikach Mosir, treningi piłkarskie, siatkarskie i koszykarskie, gdzie chociażby ulica Polna, ulica Przyskarpie, ulica 63 Pułku Piechoty, ulica Szosa Bydgoska, Reja czy Świętopełka.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Offenbach i Ella Henderson, Hurricane w Radio Gra. Jak burza przeszliśmy przez niedzielne derby kujawsko-pomorskiego, wygrywając wysoko z Grudziądzem. Emil Sejfudinow, dopytywany o receptę na ten sukces, zdradził, że dzień przed meczem nasi zawodnicy zjedli dobre steki, więc może to pomogło. No, w każdy sposób jest dobry i aż żal, że teraz czeka nas prawie miesięczna przerwa w rozgrywkach. Oby po powrocie i po wypoczynku forma była jeszcze lepsza, choć aż trudno sobie to wyobrazić. Po przerwie w Radiu gra Madonna, ale nie z nowej płyty, tylko klasyka La Isla Bonita.
1: Reklama. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni, gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariuszka Łamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
8: Tu jest jakby luksusowo.
7: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
11: Po reklamie.
12: Dzisiaj w Toruniu parasole zdecydowanie warto mieć pod ręką, padać może właściwie przez cały dzień. Do tego na niebie przewaga chmur, bez szans na przejaśnienia, a na termometrach maksymalnie do 19 stopni. Utrzymuje się też dość silny wiatr. Jutro może być trochę cieplej, maksymalnie do 21 kresek na termometrach, ale także może popadać.
13: To jest

0: Sheyra Soul w radiu gra. Ileż to razy słyszy się o paragonach grozy z nadmorza, gdzie za jedną rybkę i jakiś napój płaciło się prawdziwy majątek. To teraz zupełnie inny przypadek, który znalazłem wczoraj w sieci. Ewelina z sąsiedniego Grudziądza podczas wycieczki do Gdańska odwiedziła jedną z tamtejszych restauracji i to całkiem niedaleko od fontanny Neptun. Zamówiła klasyczny domowy zestaw, rosół z makaronem oraz kotlet schabowy z ziemniakami i zestaw surówek. Zapłaciła. No i teraz wyobraźcie sobie, pewnie padają kwoty 150, 200. No to zdradzę wam. Zapłaciła 28 zł.
1: Nie może być.
0: Można? Można. U nas zupełnie za darmo. Kult, gdy nie ma dzieci.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: pełne słońca.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
12: Po reklamie.
13: Na zegarach 15, to jest wtorek, 7 lipca. Czas na kolejny raport Radia Gra.
14: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początku wracamy do informacji o ucieczce bydła z gospodarstwa w powiecie toruńskim. Toruńska policja otrzymała informację o tym wczoraj po godzinie 17. Jak dowiedzieli się nasi dziennikarze, bydło przebywało na pastwisku w okolicach Chełmży. Z nieznanych jeszcze powodów doszło do spłoszenia byków, które wydostały się poza teren gospodarstwa. Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, do tej pory odłowiono kilkanaście sztuk, ale akcja służb cały czas trwa. Mieszkańcy regionu proszeni są o wzmożoną czujność, szczególnie w okolicach pól, dróg i terenów zielonych. Apeluje starostwo powiatowe w Toruniu. Jeżeli zauważycie te zwierzęta na terenie gmin Chełmża i Łysomice, należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc na numer alarmowy. Zmieniamy temat. Trwają prace przy modernizacji torowiska w ciągu Kościuszki. Co dzieje się w tym miejscu?
15: Obecnie jeździ tramwaj po nowym torowisku, to po torowisku B. Przeszliśmy na torowisko A. W czwartek klejemy pierwszy beton.
16: Czy prace zakończą się zgodnie z zapowiedziami? Tutaj z tego co pamiętam, miał być to koniec sierpnia.
15: Tak, planujemy zakończyć roboty na koniec sierpnia. 1 września pojedzie tramwaj na obu torowiskach.
14: Mówił Paweł Gosz, kierownik budowy, z którym rozmawiała Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Słuchacie raportu? Dopiero jutro minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentuje możliwe zmiany w systemie ochrony zdrowia. Powiedział przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
17: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować.
14: Zmiany są konsekwencją m.in. nagłośnionych ostatnio nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: To jest raport sportowy, zapraszam. Dziś ostatnie mecze 1/8 finału mundialu. Na początek o 18:00 pojedynek Argentyny z Egiptem, o 22:00 mecz Szwajcaria i Kolumbia. Teraz żużel, za nami indywidualny puchar Ekstraligi do lat 17 we Wrocławiu. Zawody nie obyły się bez groźnych upadków. W biegu 11 na pierwszym łuku toru upadła cała czwórka zawodników, w tym Mikołaj Duchiński, który choć poobijany dokończył zawody i zajął 3. miejsce z 11 punktami. Niestety zawodów nie ukończyli Rafał Grzędziński i Dawid Cepielik. U Grzędzińskiego stwierdzono złamanie dwóch żeber i doznał urazu kręgosłupa. Na szczęście bez ubytków neurologicznych. Dziś kolejny mecz w ramach U24 Ekstraligi. O 17:00 pojadą GKM Grudziądz, Sparta Wrocław, Klub Sportowy Toruń i Falubas Zielona Góra.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
14: Jeżeli chodzi o sytuację pogodową w Toruniu w najbliższych godzinach, to raczej bez zmian. Nadal na niebie przewaga chmur, do tego deszcz i dość silny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne może jeszcze w ciągu dnia w naszym mieście spadać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
13: To już wtorek, przypomnę dziś imieniny Benedykta, Piotra, Józefa, Lucjana czy Saturnina. Wszystkiego najlepszego od Radia Gra. Ten dzień trwa 16 godzin i 33 minuty, a do tego czasu, do momentu zachodu, jeszcze mnóstwo dobrej muzyki. Na początku tej godziny w Radiu Gra For The Cause, a później Topiki, Becky G. Yeah.

London Beat, I've Been Thinking About You. Przypominamy wakacyjne hity sprzed lat. A teraz zapowiadamy atrakcje tegorocznych wakacji. Już w najbliższy czwartek na Bulwarze Filadelfijskim z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji odbędzie się piknik dla mieszkańców. Sam piknik odbywać się będzie od 11 do 15 i na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej zostanie wyłączony bulwar, no a godzinę od 8 do 17. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności, a tych wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z tych atrakcji, zobaczyć radiowozy, motocykle policyjne, oddziały kontrterrorystyczne, stoiska profilaktyczne i edukacyjne, no serdecznie zapraszamy. Warto mieć taki, a nie inny. Chyba domyślacie się, jaki kontakt z policją.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
2: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
1: Chodzi mi o te wypieki.
2: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
6: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
7: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
6: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
20: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
21: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

0: Daddy Yankee, Con Calma w Radio Gra do 16 i do wolnego popołudnia coraz bliżej. Przy okazji ciekaw jestem, ile tak realnie przepracowaliście dzisiaj w dniu pracy. Okazuje się, że średnio to zaledwie 2 godziny i 53 minuty. Tyle realnej pracy wykonujemy podczas 8-godzinnego dnia. Reszta to social media, trzecia kawa, ploteczki przy ekspresie i spotkania, które mogłyby być mailem albo po prostu nie istnieć. A jak wykorzystacie te ostatnie minuty do 16? Proponuję muzycznie z Radiem Gra. Lee Kelly, I Follow Rivers, a później Enrique Iglesias.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
8: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
7: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
8: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
7: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
9: Dzisiejszy triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska, kraina wędlin,

0: 30 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0 500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Po reklamie. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową w Toruniu w najbliższych godzinach, to raczej bez zmian. Nadal na niebie przewaga chmur, do tego deszcz i dość silny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne może jeszcze w ciągu dnia w naszym mieście spadać.

0: Wet Fingers i Hi-Fi Superstar w Radiu Gra, choć to dopiero początek wakacji, warto już sprawdzić kalendarze i terminy wrześniowe. Zwłaszcza jeżeli jesteście fanami Wiedźmina na tegorocznym festiwalu Kopernikon w Toruniu. Od 18-20 września pojawi się sam twórca tej sagi, Andrzej Sapkowski. A za chwilę w Radiu Gra kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: O reklamie.
4: Jest 16 w Radiu Gra, czas więc na kolejny raport z kraju i ze świata.
5: Jest wniosek o aresz dla 22-latka z dolnośląskiej Lutyni, który wczoraj zaatakował nożem swoją siostrę i matkę. Życia 20-letniej kobiety nie udało się uratować, a jej matka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Z nowymi informacjami w sprawie tej tragedii nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Mężczyzna przyznał się do winy.
6: 22-latek przyznał się do zadania licznych ciosów nożem dwóm kobietom. Usłyszał zarzuty zabójstwa siostry oraz usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń matki. Nie wyjaśnił, co było motywem jego działań. W dalszym toku postępowania śledczy mają wyjaśnić też sprawę zaprószenia ognia i próby zatarcia w ten sposób śladów. Mężczyzna przyznał, że próbował podpalić dom, ale tu znów nie wyjaśnił, co było motywem jego działań. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt. Decyzja w tej sprawie ma zapaść jutro.
5: Czy przerwa na nawodnienie w trakcie meczów mundialu ma sens?
7: Na łamach czasopisma Nature ukazał się tekst wskazujący, że wprowadzone na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej zasady sensu nie mają.
5: No i te informacje przeanalizował Grzegorz Jasiński.
7: Witam ponownie.
5: Grzegorzu, to kolejne kontrowersje w tej sprawie.
7: To prawda, ale tym razem nie chodzi o podejrzenia, że to takie wymuszone przez Amerykanów przerwy reklamowe. Harry Brown z Uniwersytetu w Sydney, autor kilku prac naukowych na temat skuteczności takich przerw w sporcie, wskazuje, że stosowanie ich niezależnie od rzeczywistej pogody i temperatury, także na klimatyzowanych stadionach, kompletnie mija się z celem. Nie daje też dobrego przykładu opinii publicznej.
5: A dlaczego?
7: Bo większość zawodników zamiast chłodzić się w cieniu, choćby ręcznikami z lodem, stoi w słońcu i najczęściej słucha, co trener ma do powiedzenia. Jeśli na oczach milionów kibiców na całym świecie wprowadza się rozwiązania błędne, istnieje ryzyko, że podobne nieskuteczne praktyki będą powielane, choćby przez sportowców amatorów albo w innych dziedzinach życia, przez rolników czy pracowników budowlanych, to po prostu zły przykład.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
9: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 19 stopni Celsjusza, na niebie sporo chmur, już raczej bez szans na przejaśnienia. Utrzymuje się ten silniejszy wiatr. Parasole dzisiaj warto mieć pod ręką i w nocy także może popadać deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
4: Już po 16:00 za godzinę o 17:00 w Grudziądzu miały odbyć się kolejne zawody w ramach U24 Ekstraligi. Zawody zostały jednak przełożone. U nas bez zmian, hit za hitem, najpierw Shakira, a później Modern Talking w Radiu Gra.

0: Dezy Chanté, Mylène Farmer w Radio Gra. Trwają wakacje, zasłużony odpoczynek, no ale niektórzy z naszych słuchaczy na ten wypoczynek zasłużyli w sposób szczególny. Poznaliśmy bowiem wyniki egzaminu ósmoklasisty, no i jest powód do dumy. Toruńscy uczniowie i uczennice wypadli znacznie lepiej od średniej krajowej. Doskonałe rezultaty zarówno z polskiego, angielskiego i matematyki. A już prawdziwym fenomenem okazała się szkoła Butterfly z Jaru, a jej uczniowie wręcz zmierzyli system, wykręcając średnio 84% z polskiego, 95% z matmy i niemal 99% z angielskiego, co w sumie przełożyło się na prestiżowe 15 miejsce w całym kraju. Gratulujemy. A w Radio Gra muzycznie po przerwie Roxy, a później ATC.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
5: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego.

0: 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: lato w mieście.
1: Fanom klasyki filmowej przypominamy o przeglądzie filmu Federico Felliniego Słynne noce Kabiri, dziś w kinie CSW o godzinie 18. Jutro o 10 Śpiąca Królewna, to w Teatrze Baj Pomorski, a o 12 jutro w kinie dla seniora w CSW Przepis na morderstwo. A na weekend zapraszamy także do sąsiedniej Chemży, gdzie odbywać się będą 46 już dni w sobotę. Na scenie głównej na bulwarze Tysiąclecia o 20 Big Bike Orchestra, o 21.30 Jacek Stachurski, zaś o 23 Tomasz Kuchnik.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Wakacyjna klasyka od Roda Stewarta, Some Guys Have All The Luck. Klasyka wakacyjna ostatnich sezonów to także występ legendarnej formacji Jam w toruńskiej sali CKK Jordanki. Tak będzie i tym razem 2 sierpnia o 19:00. Znowu największe hity zabrzmią i będą pewnie wyśpiewane churalnie przez toruńską publiczność. A po przerwie w radiu gra wakacyjna klasyka od DJ-a Bobo i Daft Punk.
1: Reklama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
8: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Dzisiejszy triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcje kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0 500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Biedronka!
11: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
13: Po reklamie.
14: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 19 stopni Celsjusza, na niebie sporo chmur, już raczej bez szans na przejaśnienia. Utrzymuje się ten silniejszy wiatr. Parasole dzisiaj warto mieć pod ręką i w nocy także może popadać deszcz.
15: To jest Radio Gra.

0: Mossyman, Internet, The Blue w Radiu Gra. Przypominam kierowcom, że od dzisiaj w Popowie Toruńskim trwają prace drogowe, które no, mogą wam trochę pokrzyżować plany. Do końca lipca, do 31, ulica Kościelna, częściowo wyłączona z ruchu na odcinku od drogi wojewódzkiej 552 do ulicy Leśnej. A utrudnienia będą występować codziennie od 7 rano do 17 po południu, a modernizacja była konieczna, aby poprawić nawierzchnię i bezpieczeństwo w tym miejscu. Bądźcie więc ostrożni. A za chwilę w Radiu Gra Blondie, później Alvaro Soler.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Pomodori, mozzarella, bazilia.
6: Brazilia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
7: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
6: Zapraszamy.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem

0: Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
1: Już 17 na zegarach, czas na kolejne najświeższe wieści z kraju i świata w raporcie Radia Gra.
2: Polityczne trzęsienie ziemi we Francji w związku ze skazaniem Marine Le Pen na 3 lata więzienia, w tym na rok bez zawieszenia. Według większości paryskich obserwatorów decyzja sądu dotycząca szefowej francuskiej skrajnej prawicy może uniemożliwić jej start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. O szczegółach z Paryża korespondent Marek Gładysz.
3: Le Pen została skazana przez paryski sąd apelacyjny na rok więzienia bez zawieszenia za malwersację unijnych funduszy, co oznacza we Francji, że prawdopodobnie nie pójdzie za kratki, zamiast tego może w ramach sądowo-policyjnego nadzoru nosić elektroniczną bransoletkę. Szefowa francuskiej skrajnej prawicy już wcześniej ogłosiła jednak, że w takim przypadku sama zrezygnuje ze startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, w których należała do grona faworytów. Le Pen została skazana też na 45 miesięcy utraty praw wyborczych, w tym 30 w zawieszeniu, ale oznacza to teoretycznie, że odzyskałaby prawa wyborcze tuż przed kwietniowo-majowymi wyborami.
2: Polacy kochają Włochy. Wśród samodzielnie organizowanych wycieczek to wciąż najczęściej wybierany kierunek. Tak wynika ze statystyk linii lotniczych. Z samej tylko Warszawy polecimy aż do 13 włoskich miast. Ze względu na niewielką odległość do Italii podróżujemy też często samochodem. A co nas przyciąga?
4: Dla mnie kuchnia przede wszystkim. Kuchnia i ciepła woda, czysta woda, plaże.
5: Podobno to nie jest pani pierwszy raz we Włoszech.
6: Nie, jestem chyba 20 raz. Zawsze jestem zachwycona.
5: Co sprawia, że pani tu wraca i wraca?
6: I pogoda przede wszystkim, i krajobrazy.
5: A Włosi?
6: A Włosi oczywiście, jak najbardziej.
5: Też. Jest na czym oko zawiesić.
6: Jest. Oczywiście.
7: To znaczy, że Polacy też nie są atrakcyjni.
5: Ależ oczywiście.
8: Jest po prostu coś dla ducha i coś dla ciała.
2: Usłyszała we włoskiej Ligurii nasza reporterka Martyna Czerwińska.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
10: Jeżeli chodzi o najbliższe godziny, to także spodziewajmy się opadów deszczu. Padać ma też w nocy i temperatura spadnie do 11 albo 12 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia parasole też mogą się przydać, a toruńskie termometry wskażą 21 stopni, natomiast odczuwalna temperatura może być niższa, a to wszystko przez silny wiatr.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
1: Już po 17:00. Spokojnego powrotu po pracy do domu, a może jakiś wypad, może w poszukiwaniu jakiejś niezwykłej atrakcji, to przypomnijmy, że już niebawem ostateczne odsłonięcie największego pomnika Matki Boskiej w Polsce i w Europie. W Konotopiach w gminie Kiku już ostatnie przygotowania trwa. Demontaż, rusztowań, odsłonięcie niebawem. A my odsłaniamy kolejne muzyczne karty. Już teraz Queen, We Will Rock You.

Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Ależ ona miała głos. To muzyczne wspomnienia jeszcze z lat 90. A co nas czeka w najbliższych dniach? Kierowcy, przypominamy, że od jutra do 18 lipca zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystko to w związku z modernizacją torowiska tramwajowego. I tak, zamknięty zostanie przejazd przez skrzyżowanie dla jadących od strony szosy Lubickiej. Dla jadących od strony centrum zostanie wprowadzony zakaz krętu w lewo z ulicy Konstytucji 3 Maja w ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a dla jadących od strony wschodniej zostanie wprowadzony zakaz krętu w lewo w ulicę Wyszyńskiego. Oczywiście będą także zmiany w organizacji ruchu autobusów. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie Gra FM.

0: Radio Max, Kings and Queens w Radiu Gra. Kto zostanie królem mundialu? Jeśli chodzi o króla strzelców, to wszystko jeszcze jest możliwe. Messi, Haaland, pewnie Kane, no i oczywiście Mbappe. Czy Messi dołoży jakieś bramki? Dowiemy się dzisiaj już po godzinie 18, kiedy rozpocznie się mecz Argentyna-Egipt. Niezłe żniwo za to w miniony weekend zebrali strażnicy miejsce. Trzydniowe kontrole parkowania na starówce przyniosły 166 interwencji, 81 mandatów karnych, 44 blokady na koła i 13 pouczeń. Akurat ta trzynastka była wyjątkowo szczęśliwa. A do 18 w Radiu Gra m.in. Opus oraz Jennifer Lopez.
1: Reklama.
2: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
3: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. klinikagruszka.com.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0,500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
11: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
14: O reklamie. Jeżeli chodzi o najbliższe godziny, to także spodziewajmy się opadów deszczu. Padać ma też w nocy i temperatura spadnie do 11 albo 12 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia parasole też mogą się przydać, a toruńskie termometry wskażą 21 stopni, natomiast odczuwalna temperatura może być niższa, a to wszystko przez silny wiatr.
15: To jest Radio Gra.

0: Męskie granie orkiestra w radiu gra sobie i wam, a sobie i wam życzę udanego popołudnia, emocji piłkarskich i do usłyszenia już jutro, a za chwilę raport Radia Gra, później Przemek Grabowski po godzinach.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Chudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Chudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
8: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
9: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
10: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
11: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
12: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest tu Politechnika.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest Politechnika Bydgoska.
16: Politechnika Bydgoska.
17: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
18: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
19: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki i wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: O reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
20: Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe prawa pasażerów lotniczych. To pierwsza tak duża reforma od lat, która dostosowuje unijne przepisy do obecnych realiów podróżowania. Na linii korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co konkretnie zmieni się dla podróżnych?
21: Parlament Europejski wymusił, by odszkodowania nadal przysługiwały już po 3 godzinach opóźnienia. Część państw Unii chciała wydłużyć ten próg nawet do 6 godzin przy lotach dalekodystansowych. Wysokość rekompensat pozostaje bez zmian i nadal wynosi od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Nowe przepisy ułatwią też dochodzenie odszkodowań. Linie lotnicze będą musiały same poinformować pasażera o jego prawach i rozpatrzyć wniosek w ciągu 14 dni. Koniec także z rozdzielaniem rodziców i dzieci w samolotach oraz z anulowaniem biletu powrotnego tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży.
20: Polityczno-sądowe trzęsienie ziemi we Francji. Paryski sąd apelacyjny skazał szefową francuskiej prawicy w sprawie o malwersację unijnych funduszy. Marine Le Pen usłyszała wyrok 3 lat więzienia, w tym 2 lat w zawieszeniu oraz 45 miesięcy pozbawienia praw wyborczych. Minister Obrony Narodowej ogłasza w Ankarze. Podpisaliśmy porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do systemów Patriot, przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz na szczycie NATO w tureckiej stolicy. Wcześniej o takich planach informowały zachodnie media, także obecny w Ankarze wiceminister obrony USA. Pociski PAK-3 to zaawansowane rakiety przechwytujące, stanowiące kluczowy element amerykańskiego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot. System ten jest wykorzystywany do ochrony przed atakami rakiet balistycznych, pociskami manewrującymi oraz samolotami.
2: W
13: nocy w Toruniu termometry wskażą od 11 do 13 stopni Celsjusza. Możliwe są jeszcze opady deszczu. Jutro w ciągu dnia parasole także warto mieć pod ręką. A jeżeli chodzi o temperaturę, to na termometrach maksymalnie do 21 stopni, ale przez wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa.
14: Hej, cześć, witajcie na wakacjach, gdziekolwiek jesteście, to znaczy ja nie jestem na wakacjach, ale świętujemy razem ten czas. Mam dla was hity pełne energii, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, Przemek Grybowski za starami. I na starcie naszego spotkania, no mistrz wakacji i plażowych klimatów, Kygo, jego Save My Love.

0: To jest Radio Gra.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

Szwecja, ekipa zespołu Smith and Fell w słynnym Forgive Me Friend, wybacz przyjacielu, ja powiedziałbym żegnaj legendo, na pewno fani piłki nożnej mówili tak do Cristiano Ronaldo, który pożegnał się z mundialem z ekipą Portugalii, no ale przecież pojawiał się na Mistrzostwach Świata przez 20 lat, absolutny rekord. No to jak tam, macie już typy na nowych Mistrzów Świata w piłce nożnej? Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę w drodze, gdziekolwiek jesteście, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

0: groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja.

0: ale przede wszystkim ludzie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Magia dzieje się w powietrzu, Magic System w radiu gra bardzo, bardzo energetycznie. Magia także dzieje się niekiedy na wakacjach. No często magia dzieje się na wakacjach, tworzą się nowe wspomnienia, a czasami na trasie to można spotkać gwiazdy. Na przykład Robbie Williams z Take That wybrał się ostatnio do hiszpańskiej Sewilli i zaskoczył mieszkańców, fanów, śpiewając za darmo akustycznie Angels przy akompaniamencie lokalnego grajka, który tam sobie brzdękał na gitarze. Niesamowite wspomnienia, wyobraźcie sobie, taka historia. Idziecie na przykład na wakacyjny spacer gdzieś na wczasach, a tu jakaś słynna gwiazda. Może Jenny, która zaśpiewała na festiwalu Open Air, to był jeden z jej najlepszych występów, jak przyznała, i chciałaby wrócić do Polski. Macie ją teraz w Radiu Gra, Jenny i Tame Impala, słynna Dracula.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: I Can't Wait, imprezowo-hausowo na wakacje z Radiem Gra, Bob Sinclair i Kajsa. Ciekawe, czy takie numery grali także na weselu u Taylor Swift w ostatni weekend, bo jak na przykład Dua Lipa robiła swoją imprezę, to były gwiazdy, nawet muzyki klubowej, pojawił się Carl Cox i David Guetta. Może Miley Cyrus też wpadła do Taylor z kwiatkami. Miley zaśpiewa u nas już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
6: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
7: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
6: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
20: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
21: Po reklamie.
22: W nocy w Toruniu termometry wskażą od 11 do 13 stopni Celsjusza. Możliwe są jeszcze opady deszczu. Jutro w ciągu dnia parasole także warto mieć pod ręką. A jeżeli chodzi o temperaturę, to na termometrach maksymalnie do 21 stopni, ale przez wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa.
23: Jest Radio Gra.

0: Ten refren znali chyba kiedyś wszyscy. Be My Lover, La Bouche. Będą jeszcze takie wakacyjne eurodensy. Wrócimy też do klasyki. Pojawi się Król Popu. No i słuchajcie, będzie klasyka z kaset. Kto miał kiedyś w polonezie? Boys, boys, boys. Sabrina przed wami wakacyjnie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
12: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
2: Po reklamie.

No i co? Michael Jackson utarł wszystkim nosa. Okazuje się, że król popu ostatnio znów był numerem jeden na świecie, jeśli chodzi o streamingi w internecie. Przed chwilą król popu Michael Jackson i słynny Smooth Criminal. Przemek Grabowski, witajcie na wakacjach z Radiem Gra. A jak wakacje, to takie numery, do których tańczyło się kiedyś na wczasach, na imprezach. Boys, boys, boys. Pogadajcie z jakimś wujkiem, może ma to jeszcze gdzieś w swoim archiwum na kasecie. Sabrina w Radiu Gra.

wersja Velvet, ale czy pamiętacie, kto był pierwszy? Taki, wiecie, trochę bardzo Rastaman, oczywiście Eddy Grant. A za chwilę coś, co rządzi ostatnio na imprezach klubowych, coś, co warto zabrać do samochodu, na biwak, na bieganie, na rower DJ Eben i jego bardzo klimatyczne Heads.

To takie proste. Dawid Kwiatkowski, nasz polski rekordzista. Może nie ma jeszcze muzycznego rekordu u Guinnessa, ale jest to blisko. Za to Harry Styles, taki brytyjski Dawid Kwiatkowski, ma swój rekord Guinnessa po rezydencji na stadionie Wembley. Został wpisany do księgi, no bo przecież zagrał tam 12 koncertów. 12 koncertów to była najdłuższa rezydencja w historii tego brytyjskiego stadionu. Jeśli chodzi o frekwencję, no to Harry Styles pobił wszelkie rekordy. Teraz DJ Alesso, który też bije rekordy, ale na klubowych festiwalach. Alesso z One Republic, In Your Eyes.

0: Do tego numeru tańczy świat. Tańczyliśmy jeszcze w zimę, w wiosnę i wakacje też się bujamy. To Holendrzy, duet Anawe i słynny house'owe Talk to You. Ale słuchajcie, wakacje to także klimat. Czas, żeby zwolnić, pooddychać. Czas refleksji. No i za chwilę zrobimy sobie klimat, bo uruchomię nasz gramofon i będzie kolejny winylowy klasyk. Lata lecą, oto wciąż ma niesamowite brzmienie. Afrika. Jeden z największych hitów zespołu Toto już za chwilę. O właśnie Toto.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Gra.

Dzisiaj brzmi trochę inaczej, bo wczoraj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, że nie żyje dziewczyna, piosenkarka, którą było słychać w tym imprezowym hicie, czyli Lauryn Bennett, odeszła zaledwie w wieku 37 lat. Zostańcie z Radiem Gra, bo wrócę ze świetną muzyką, będzie też trochę klasyki. Wrócimy także do muzyki zespołu R.E.M., bo dawno ich nie było. Kto pamięta na przykład Losing My Religion? To przed wami

0: Ta wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
2: Kulaw

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
2: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni. Gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Luciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariusz Kałamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
4: Tu jest jakby luksusowo.
3: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
5: Po reklamie.
6: Ja się z

sięgamy do wspomnień w Radiu Gra. No i tutaj taki klasyk Michael Stipe i przyjaciele zespołu R.E.M. Losing My Religion. I taka ciekawostka, czy wiecie, że to właśnie ich piosenka Shiny Happy People początkowo miała być w czołówce serialu Przyjaciele. Nawet gdzieś tam w internecie są takie remiksy z Shiny Happy People, ale później wybrano jednak piosenkę innego zespołu, I'll Be There For You, The Rembrandts. Wyobraźcie sobie, R.E.M. i serial Friends. Ja nie wiem, czy to by się sprawdziło. Teraz kolejny klasyk z naszego winyla na wakacjach z Radiem Gra, Dusty Springfield, niezapomniane In Private.

Wakacje to także wspomnienia i zdjęcia, tak więc klikajcie. Ed Sheeran i jego fotografia w remiksie Felixa Jena w Radiu Gra. A teraz mamy także powrót do bardziej analogowej fotografii. Tak, tak. Teraz bardziej popularne stają się zdjęcia drukowane, a nawet takie od razu ze specjalnych aparatów, które wyrzucają zdjęcia. Wtedy liczy się spontaniczność i jakość raczej niż ilość. Wracamy do muzyki na wakacje. Mam dla was słoneczną nowość w Radiu Gra. To szwedzki projekt Jubel. Wracają z historią o domu nad wodą. Tak, tak. Ocean House. Posłuchajcie teraz.

0: sama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklamie.
8: Słuchasz Radia Gra.

Alaj, alaj! Jeden z największych hitów zespołu wideo. Oni wciąż aktywni, jeśli chodzi o koncerty, a ja wracam do imprezowej klasyki. Pewne piękne, słoneczne lato, już nie będę tutaj mówił, który to był rok, żeby nikt nie poczuł się jakoś tak trochę starzej, nie powiem, że staro, ale starzej, bardziej dojrzale. Przed wami pierwsza wersja I'm Blue od projektu Eiffel 65. Wtedy byli wielkimi gwiazdami, ich popularność dotarła nawet do Stanów Zjednoczonych, a remix tego numeru robił nawet David Guetta, ale tutaj oryginał w radiu gra na wakacjach, Eiffel 65 i Niebieskie Ludziki.

0: mama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian,
8: a
7: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara?
7: No.
8: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.

Bo wakacje są od tego, żeby się trochę wyluzować i pogwizdać się także na problemy, na stresy. Whistle, Jack Jones i Callum Scott. Witajcie na wakacjach wieczorowo po 21. A jak wakacje, to także wspomnienia. Chociaż jest to hit, który słychać do dzisiaj także na rodzinnych imprezach. A ja jestem twym aniołem. No ten refren znają chyba wszyscy. A czy wiecie, jak nazywał się ten zespół? To Sumptuastic, ich kołysanka.

Jej największą miłością do dzisiaj jest muzyka country, a niektóre hity, przyznała, wyszły jej przez przypadek. Tak było chyba również w tym przypadku. That Don't Impress Me Much, Shania Twain. Teraz dziewczyna, która nie robiła country, ale najlepsze przed nią, wchodzi za to bardziej w muzykę klubową i to nie jest jej pierwsza przygoda, to Jennifer Lopez. Przypomnę tylko jej największe imprezowe hity, na przykład Waiting for Tonight, do tego tańczył cały świat. I teraz Jennifer Lopez dla DJ-a Aloka z Brazylii, grając ten nowy hit Everything's Fine, tutaj wszystkim w radiu gra, zrobiłem taki eksperyment, czy rozpoznają dziewczynę po głosie i niektórzy nie wierzyli, że to jest Jennifer Lopez, ale to jest Jennifer Lopez i Alok, nasza nowość na wakacjach. Everything's Fine.

0: sama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3900.

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

Niech cały wiruje świat. Impreza oddziału zamkniętego. Można sobie pozwolić na więcej w wakacje. W szczególności, że dzisiaj jest jeszcze do północy dzień czekolady. Ja wiem, że późno, ale może taki mały skrawek tej takiej gorzkiej, bo gorzka to niby zdrowsza niż taka niegorzka. Teraz kolejny numer na wakacyjne uśmiechy. Mr. President to nie tylko Coco Jumbo i do przodu, ale także ten hicior teraz w radiu gra Happy People.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
4: To jest

cudzych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.